0: setina ti se sika nwunu asetena na nimdie ye mfaso na nyansa gini wura nkwa hwe de onyakopon aye na hwan na obetumi atene de ono ochia no dapemu ma waninye na dabonin mu dwene ho onyakopon aye ye nso aka eno ho de ebeye na onipa enhunu na chiri bibia me hunu ade nyina ma abrabo hunu ndem otini nini ewo ho a oyira ne tini mu na obonifo wo ho a ochere ne bonimu enye wo ho otini nini bebrebe na nye onyansafo ntraso adeti na ose wo ho ema abonifo sam nooso na nye okwasia nso adenti na ubebu ubremu awu eyesa oso yemu na ye nso wunyi nsam firi ho na de osoro onyankopon befiri ni nyina mu nyansa hye onyansafo dense na etumfo du a wo kurum ampa onipatini ni biye ni asase so a oyɛ papa na onye bone nso mfo akoma nsinsɛm a woka nyina so na wante so wakoa edome wo na wakoma ni mprebebre a wo nso dome e binom mede nyansa maso ye nyina mahwe meka sɛ mehunu nyansa enso enime ntɛm ware de wo hoi wo akyirikyiri na ayɛ donkodonko hwan na obehunu mede makoma nso mekyiri sɛ mehunu no mapeepee mu no mahwehwɛ nyansa ne adwempa ne mahunu abɔnefosɛm sɛ ɔkwaseayɛ ne nkwaseasɛm sɛ adammɔ ne mahunu deɛ ɛɛnwono sene owuo ɔbaa nakoma mu ɔfidie ne asɛo na ne nsa yɛ nhoma deɛ ɔsɔ nyankopɔn ani bɛfiri ne ho afi na ɔde bɔnyɛne deɛ ɔbɛkye no hwɛ yei ne mahunu ɔsankafoɔ no na ɔseɛ mefaa no maako maako ne manya ho mmuaeɛ deɛ mekra awehwɛ bio nanso menhunu yɛ nie ɔbɛma baako na mahunu apem mu na ɔbaa deɛ menhunu wo bi yeinom nyinaa mu hwɛ yei nko na mehunu sɛ onyankopɔn yɛ onipa tee na wɔn ara na ɔhwehwɛ tiri
1: no honam nyinaa so tumi sɛ adeɛ biara a wɔde ama no no ɔma wɔn daa nkwa na yei ne daa nkwa sɛ wɔbɛhu nokorɛ nyankopɔn koro no ne deɛ wosoma no no yesu kristo no me deɛ mahyew animuonyam asase so mawie adwuma a wode maa me sɛ menyɛ no na afei agya fa animuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wobɔ wiase no hyɛ me wɔ a wo nkyɛn mayi wo din adi makyerɛ nnipa a wode wɔn firi wiase ama me no wɔyɛ wo dea na wode wɔn ama me na wɔdi w'asɛm so afei wɔahunu sɛ nneɔma a wode ama me no nyinaa firi wo nkyɛn ɛfiri sɛ ɛnsɛm a wode ama me no mede mama wɔn na wɔn nso wɔagye na wɔahunu ampa sɛ mefiri wo nkyɛn na mebaeɛ na wɔagye adi sɛ wo na wosomaa me me deɛ mesrɛ mama wɔn mensrɛ me mma wiase na wɔn a wode wɔn ama me no ɛfiri sɛ wɔyɛ wo dea na madeɛ nyinaa yɛ wo dea na wo dea nso yɛ me dea na manya animuonyam wɔn mu na afei menni wiase bio na yeinom na ɛwɔ wiase na me deɛ meba wo nkyɛn agya kronkron wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu na wɔayɛ baako sɛ yɛn mewɔ wɔn nkyɛn no mede wɔn mesie wo din mu wɔn a wode wɔn ama me no mawɛn wɔn na wɔn mu bi nyerae gye ɔyera ba no na twerɛsɛm no aba mu na afei na meba wo nkyɛn na meka yeinom wiase na wɔanya m'anigyeɛ ama awie pɛyɛ wɔ wɔn mu mede w'asɛm ama wɔn ne wiase atano wɔn ɛfiri sɛ wɔmfiri wiase sɛdeɛ me nso memfiri wiase no mensrɛ sɛ yi wɔn mfiri wiase na mmom sɛ yi wɔn mfiri ɔbɔnefoɔ no ho sie wɔmfiri wiase sɛdeɛ me nso memfiri wiase no yɛ wɔn kronkron wɔ nokorɛ mu w'asɛm yɛ nokorɛ sɛdeɛ wosomaa me wiase no saa na me nso mesoma wɔn wiase na meyɛ me ho kronkron mema wɔn na wɔn nso ayɛ kronkron nokorɛ mu na ɛnyɛ yeinom nkutoo nti na meserɛ na wɔn a wɔnam wɔn asɛm so bɛgye adie no nso nti sɛ wɔn nyinaa nyɛ baako sɛdeɛ wo agya wowɔ me mu na mewɔ wo mu sɛ wɔn nso nyɛ baako wɔ yɛn mu na wiase nyi ni sɛ wo na wosomaa me na mede animuonyam a wode ama me no mama wɔn sɛ wɔnyɛ baako sɛdeɛ ɛyɛ baako no mewɔ wɔn mu

0: na wowɔ me mu, na wawie pɛyɛ baako yɛ mu. Na wiase ahunu sɛ wo na wosomaa me, na wodɔ wɔn sɛdeɛ wodɔ me no. Agya, wɔn a wode wɔn ama me no, mepɛ sɛ faako a mewɔ no, wɔn nso mmɛka me ho,
1: na wɔnhunu m'animuonyam a womaa me no,
0: ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wohyɛɛ wiase ase. Agya tenenee, wiase anhunu, na me deɛ mahunu, na yeinom ahunu sɛ wo na wosomaa me, na mayi wo din makyerɛ wɔn, na mɛyi makyerɛ,
1: na ɔdɔ a wode dɔ me no atena wɔn mu.